Письмо мне. О, барата, запачете на... Печете, Йосефа, прусе. Ответую, прочь хотела ты с нас глазки. Ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa, ani słowa

0: Είστε φίλοι τόξοι, τόξοι, τέσταμε, τόπισι. Ma jeszcze nie zum Milatu,
1: Milatu,
0: nie bo testamentu.
1: Zastanę,
0: restituci, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę, zastanę

zaczepcajemski. Tam są tyste dopisy, wiecie laste stekam plusów wodka, o konce podpeczety.